čez majstorsku podlaga me na krak. Oj, to trenira, oj, progresira, inspirajte, trenirajte.